sobie wyciągnął. Premio jo, premio jo, wysy premio jo. Somebody pray.